Good afternoon, kia chua jem na hago min jab shachis ma giu de bajmo ne no shnish shaba to jis ka se do po bis som nish acham da tum ne no nish no no da shab gecha jet stiot stason ni terens da fo no che shab patrom agon jo jida ka chet so tet shabe hi da tet ya ka chet shbi et e go da ho da was one pi ge sh bom tet agon gi ban ma go jan shtu di yo de bait jas so e gi ban ya ha wi et ka ne up to mi waj ga sham sti ka do ita kshin I umpkoin yogam tagnish hemodialysis kishin kada jada was one p. Agunja batoko jalbert daughter ice Edith Gall, a Solomon Awashish, Irene Otter, Kemak Sinclair Niposh, yes, Shirley Matush. Kiedy chyba żebym szedł, żeby to wiesz, aniś wszedł, czy ojt ma dusz, na dziś ciszka, że nie gomączy chyba to na no. Kiedy ojt ma dusz, ona to bym bitał go jak się stało na łacz. Ogo, i u te bażmonu.